0: ADHD syndrom,
1: Dobrze,
0: drugi
1: dzisiaj.
0: dzień trasy jest spoko. Wczoraj było z 15 osób na koncercie, całkiem w porządku.